Jestem lat, odkryłem ziemski świat. Z Kansas City, płynie reklamy, ze skochni buldy.